0: bagogere
1: balabe bulabe baloko mpoke
0: oyo buli luimba alumanyi
1: kukaba babina ne wogwa ne wowangula
0: ne
1: wali kusala ne wofuna
0: leo
1: kuchaye ne lweba kwagala
0: sokaroyo nange busokaroyo
1: wanji
2: mama na
1: wanji tata
2: Mwana gwe nga yenze nanteza restituta na kapachu.